0: Heavy, bonsoir,
1: Alfa Echo Delta Heavy, Mocho Fan, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.